0: Zapni Fajn.
1: Fajn. Některé věci se do rádia nevejdou.
0: Naštěstí existuje internet.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Fajn. Fajn. Vždycky hot, vždycky hit.
2: My name's John Ray.